dla nas czarna magia. Większość młodych zespołów to była zgrana banda. Zjawka, kiedy wyszedł skandal, pierwszy legal. Mieliśmy kiepski sprzęt, teraz dźwięk pieścić trzeba. I była trema przed każdym wyjściem do ludzi. Bez tak zwanych fanów, dyskret to mówi. Hip-hop dusz serszy, stałe miejsca spotkań. Potem wyszły mieć jersey, wiesz, wielka piątka. Banda cwaniaków chcących na rapie przyciąć. Udało im się i wychodzi na razie im to tylko. Ile jeszcze będą na nas zarabiać? W każdym przypadku jest ta sama zasada. Wydają wszystko, co mają pod ręką. Z nalepką hip-hop nie chcę być tego częścią.

co, pamiętam to. Mój człowiek konar, pamiętam go. Mój człowiek WB, pamiętam go. 2CW, pamiętam to. Jeszcze crisis, pamiętam go.